0: Wtorek, 1 września w kalendarzu, na zegarach jest 6. Czas na pierwsze dziś informacje.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Prawie 31 tysięcy uczniów i przedszkolaków rozpocznie naukę w toruńskich placówkach oświatowych. Nad ich edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 3250 nauczycieli i ponad 1150 pracowników administracji i obsługi. W tym roku szkolnym sporo zmian w toruńskiej oświacie.
3: Rozpoczynamy pracę nad pakietem demograficznym. Analizą demografii w szczegółach, te szczegóły nie będę ukrywał, one są mrożące, jeśli chodzi o dane, o statystyki, o to, co chociażby wyszło w placówkach oświatowych, jeśli chodzi o kolejne nabory na rok szkolny 2026-2027. Mamy już pewne przemyślenia na ten pakiet, propozycji, rekomendacji, jeszcze kilka miesięcy będziemy czekać, ale chciałbym ogłosić to dzisiaj wspólnie. Takie prace nad pakietem demograficznym się rozpoczęły, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, musimy przeanalizować dokumenty, musimy przeanalizować statystyki GUS-owe. Patrzymy na strukturę naszych 18 przedszkoli, widzimy również, że mamy w kilku podstawówkach oddziały przedszkolne i zdecydowaliśmy się już dzisiaj, teraz zapowiedzieć, że od stycznia 2027 roku, od nowego roku znosimy opłatę za pobyt w przedszkolach miejskich, dzięki czemu pobyt w tych placówkach publicznych, w 18 placówkach publicznych, stanie się darmowy.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. O innych nowościach w toruńskiej oświacie mówi Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
4: Program, który będziemy Państwu inaugurować na pewno w pierwszym semestrze roku 2026-2027, który nazwaliśmy roboczo toruńskim mostem kariery, to budowanie mostu pomiędzy biznesem toruńskim, przedsiębiorcami, pracodawcami, miastem Toruń i szkołami, tak żeby zapewnić już uczniom i absolwentom tych szkół wejście na rynek pracy, żeby pokazać, że ten rynek pracy jest dla nich otwarty, a kontynuowanie nauki w szkole branżowej, w technikum, czy to potem przygotowanie do pójścia na studia, rzeczywiście jest u nas możliwe i jest możliwe przy wsparciu przedsiębiorców, którzy również aktywnie uczestniczą w tym procesie edukacyjnym.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia. Teraz zajrzyjmy w statystyki.
5: Nadal zawiadujemy 70 jednostkami oświatowymi w naszym mieście, gdzie uczy się od 1 września, będzie się uczyło ponad 30 tysięcy uczniów. Jeśli chodzi o klasy pierwsze, rozpoczną naukę aż 1644 dzieci. Łącznie w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Toruń, nadal mamy wysoką liczbę uczniów obcokrajowców, w tym z Ukrainy 1250 uczniów.
1: Warto wspomnieć również o zmianach przy przyznawaniu stypendiów.
5: Wprowadziliśmy jedną zmianę, taką myślę dość znaczącą, która ucieszy na pewno uczniów, ponieważ zrezygnowaliśmy z kryterium, którym do tej pory była średnia ocen. Uchwałą Rady Miasta w lipcu podjętą rzeczywiście ta średnia ocen już nie będzie stanowiła jednego z kryterium, gdyż obserwowaliśmy do tej pory przypadki, w których uczniowie byli na przykład wielokrotnymi laureatami specjalistycznych

0: maksymalnie, a późnym popołudniem możemy także spodziewać się mocniejszych zachmurzeń i opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Nadal, szczerze mówiąc, nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mówimy, że już jest 1 września.
2: A ja już nie mogę doczekać się pierwszego WF-u na przykład.
0: I pierwszej lekcji matematyki, tak?
2: Tak.
0: No, najlepiej, najlepiej. Nasze wspomnienia, to właśnie to było.
2: Ale tę godzinę zaczniemy od lekcji muzyki. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. No to gramy. Radio

0: bardzo lubimy ten kawałek Run, Run River. Trochę jak nad naszą rzeką, te wszystkie samolociki, które ostatnio latały. Ale już dosyć, bo dużo tego w internetach. Teraz tematem przewodnim jest to, co czeka nas od września i w tym celu spoglądamy prosto w gwiazdy, aby dowiedzieć się.
1: Ja również patrzyłam ostatnio dużo w niebo. No i oprócz tych samolotów, to zobaczyłam tam kwadraturę Marsa z Saturnem.
0: Jeszcze raz!
1: To się właśnie dzisiaj dzieje.
0: Córko, co ty, że tak powiem, jesz na śniadanie.
1: One tak kwadratowo się układają do siebie. A co to oznacza? No. Wiadomo, Mars to wojna, walka i walka szczególnie o poranku, no bo zaczyna się...
0: O łazienkę.
1: No i o łazienkę. Z takich szczegółów to jeszcze bliźnięta poczują dzisiaj chęć uporządkowania wszystkiego. To się jednak nie uda, ale można próbować. No a lew poczuje, że zyskuje więcej uznania. Gwiazdy mówią także, że to idealny dzień na spotkanie z przyjaciółmi lub nawet na randkę.
0: No jak randka się nie uda, to wiadomo na co zgonić. Na kwadraturę Marsa.
1: Z Saturnem.
0: No.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Dzień dobry wszystkie słoneczka, bardzo serdecznie witamy, pierwszy dzień września. Tak, musimy trochę dolewać tego optymizmu do każdej jednej próby pojawienia się na antenie. Dziś pierwszy dzwonek w toruńskich i zresztą nie tylko toruńskich szkołach, a wczoraj mieliśmy ostatni dzwonek na toruńskich i nie tylko, również toruńskich stacjach paliw.
1: Oj, tak, ostatni dzwonek, żeby zatankować w ramach tej świetnej wakacyjnej akcji Ceny paliw niżej.
0: Świetna była, naprawdę, szkoda, że się skończyła. Teraz jest nowa akcja Ciężar portfela niżej. No ewidentnie każdy portfel zrobi się dużo lżejszy po tankowaniu za grubo ponad 7 zł.
1: No, a wczoraj na niektórych toruńskich stacjach to się nawet kolejki ustawiały.
0: No i widzisz, i właśnie może niepotrzebnie. Gdyby kierowcy nie wykupili całego taniego paliwa wczoraj, to coś by na dziś jeszcze zostało. A tak? No całe zapasy taniego paliwa wykupili i o północy zostało na stacjach już tylko to nowe, drogie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
6: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale najpierw wracamy do tego tematu numer 1, czyli rozpoczęcia roku szkolnego. Od rana pytamy was, czy są takie wspomnienia w waszych głowach i takie przedmioty szkolne i tacy nauczyciele, do których chętnie wrócilibyście dziś, chociaż na jeden dzień.
1: I o takich opowiadacie. Dostaliśmy bardzo ciekawy telefon od naszego słuchacza.
2: Chciałbym wrócić na lekcję języka polskiego do pana Ryszarda. I to jak z drugiego piętra zawsze biegałem, jak mu wypadł wskaźnik przez szybę.
0: Ciekawa historia z tym wypadającym przez okno wskaźnikiem. Nie wiem, czy to nie był ten sam nauczyciel, co umie. Tylko ten nasz w nas po prostu czasami nie trafiał i wskaźnik wylatywał przez okno.
1: To u mnie nie było wskaźnika, ale była za to kreda. No. Tak, jeszcze takie coś istniało w szkołach.
0: Każdy ma swoje wspomnienia i wy pewnie też, dlatego dzwońcie śmiało 56 654 3210. Zostawcie swoją wiadomość. Do kogo chętnie wrócilibyście w szkolne ławy?

0: przyjemnie o poranku. Dawid Podsiadło na błysk. Tak właśnie jest we wszystkich szkołach. Będzie czyściutko, pięknie, ale tylko jeszcze dzisiaj.
1: Tak rzeczywiście to może wyglądać. A do 8 jeszcze trochę pogramy. Będzie Dua Lipa, Break My Heart. Dziś kalendarze łamią serca wszystkich uczniów. I chyba tylko nauczyciele się cieszą, że w końcu wracają.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam. Jan Wieczorkowski.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
7: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
12: Jaka pogoda czeka nas na początek roku szkolnego, 1 września? Jak zwykle, trochę chmur, trochę słońca, jeszcze nieco wspomnień wakacji, choć temperatura już niższa. Od około 16-17 stopni od samego rana do 20-21 maksymalnie, a późnym popołudniem możemy także spodziewać się mocniejszych zachmurzeń i opadów deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
13: To jest Radio Gra.

0: poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy dzielnie walczą na drogach z przeciwnościami losu.
1: No właśnie, czy już jedziecie może na rozpoczęcie roku szkolnego? Kto tak rano wstał?
0: Nauczyciele na pewno już w drodze. A ja się pytam, kto jedzie nową, szeroką, płaską jak stół, ulicą Żwirki Wigury? Przynajmniej powinna być taka szansa, bo tak obiecał wczoraj prezydent.
1: Wszystko świeżutkie, nowa nawierzchnia, wyregulowane studzienki i wpusty, wymienione krawężniki oraz poprawione fragmenty chodników. Kurczę. To wszystko już dla nas jest dostępne.
0: I to był cytat, dokładnie, z Facebooka prezydenta, tak? Prezydent Gulewski wczoraj napisał, no, wpusty, studzienki, wyregulowane, po prostu jakby on sam to robił, naprawdę, jestem w stanie w to uwierzyć. I tak pisał, że dziś właśnie od godziny 4 rano droga zostanie udostępniona kierowcom. No i pięknie, teraz jeszcze czekamy na szybkie oddanie przejazdu na Równinnej.
1: O, tak, tak.
0: I jeszcze tego wiaduktu na Olsztyńskiej.
1: No, to sobie jeszcze poczekamy.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Powoli trochę łamiemy serca, mówiąc, że zbliża się godzina ósma, ale spokojnie, mamy też dobre wieści. Janusz Piechociński na swoich profilach społecznościowych informuje.
1: Poczekaj, uwaga, uwaga. Coś o grzybach na pewno.
0: Zgadłeś, zgadłeś. Napisał: w moim zagajniku pojawiły się pierwsze koźlarze. To się zaczęło, moi drodzy. Teraz poranki będą milsze. Po prostu idziemy najpierw na grzyby.
1: Janusz Piechociński, szczęśliwy człowiek. On i jego grzyby. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich. Zapraszamy na informacje w raporcie już za chwilę o ósmej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Po reklamie.
6: Wtorek w kalendarzu 1 września jest 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Za nami oficjalne otwarcie nowego miejskiego żłobka przy ulicy Jana Heweliusza na Toruńskim Jarze. Inwestycja jest warta około 15 milionów złotych, ale powstała dzięki rządowemu wsparciu. Placówka oferuje 150 miejsc, a już przyjęła 120 maluchów. 29 kolejnych czeka na przyjęcie.
8: Jest to obiekt moich marzeń, bardzo nowoczesny, blisko natury. Czekamy tak naprawdę na nasze maluszki, na to, jak będą odkrywały, eksplorowały tą przestrzeń, jak będą codziennie doświadczały nowych, ciekawych sytuacji. Czekamy, jak będą się rozwijały i mamy nadzieję, że spełnimy wszelkie oczekiwania. Stawiamy również na dialog z rodzicami. Nowoczesny obiekt przeznaczony dla 150 dzieci, prawie 1400 m2, 6 grup.
7: Mówiła Marzena Zajączkowska, dyrektor żłobka miejskiego numer 5 przy ulicy Heweliusza na Jarze w Toruniu. Będziemy tam jeszcze dzisiaj zaglądać z naszym radiowym mikrofonem. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na ulicę Żwirki i Wigury, która jest gotowa na rozpoczęcie roku szkolnego. O godzinie 4 nad ranem udostępniono ulicę kierowcom. Przypomnijmy, na odcinku od Świętego Józefa do ulicy Jaracza pojawiła się nowa nawierzchnia. Od dzisiaj jeżdżą także przez Żwirki i Wigury autobusy. Przy okazji przypominamy, że również od dzisiaj obowiązują szkolne rozkłady jazdy MZK, o czym więcej przeczytacie na naszej stronie internetowej gra.fm.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Dziś oficjalny start szkoły, wraz z 1 września duże zmiany. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. Nauczyciele nie będą już dostawali wiadomości od rodziców poza godzinami pracy.
10: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlop, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
11: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
7: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina Anna Pałamar. Przypominamy także, że od dzisiaj w szkołach i w przedszkolach wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Zostańcie z nami, już za moment raport sportowy, a także informacje pogodowe dla Torunia.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Nasze siatkarki pewnie pokonały Portugalię i zameldowały się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mimo summa summarum pewnego zwycięstwa 3-0, nasza środkowa Maja Koput przyznaje, że za słabszymi rywalkami Polką wciąż zdarzają się słabsze momenty.
13: Myślę, że ucieka nam koncentracja. Szczególnie mamy taki problem na początku seta. Też pozwalamy rywalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
7: By nie zabrakło w czwartek w ćwierćfinale z Holenderkami, bo to już znacznie trudniejsze rywalki, szóste w światowym rankingu, tuż przed Polkami.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Wtorek przynosi nam trochę chmur, trochę słońca, no i niestety troszkę chłodniejszy także poranek. Około 17 stopni na termometrach, później do 20 maksymalnie. Temperatura będzie lekko rosła, ale niestety też może napłynąć nieco więcej chmur nad Toruń, a z tych chmur także po południu i wieczorem spadnie deszcz.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu.

Madonna i Sorry. W Radiu Gra można by przypomnieć słowa sorry, taki mamy klimat. Zmienił się miesiąc i tak jakby pogoda się zmieniła i już odczuwa się, że jesień jest naprawdę blisko. No ale spokojnie, jeszcze dzisiaj pogoda w Toruniu będzie się poprawiać, jeszcze się wypogodzi. Trzymam za to kciuki. Oczywiście za dzieciaków i rodziców również. Witajcie w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Mariusz Pucyło, kłaniam się, za chwilę Michael Patrick Kelly.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Morin.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: to mniej więcej o tej porze, o 9 albo 10 rozpoczyna się nowy rok szkolny 2026-27. Ponad 30 700 uczniów i przedszkolaków rozpoczyna właśnie naukę w toruńskich placówkach oświatowych, a nad ich edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie 3250 nauczycieli oraz ponad 1150 pracowników administracji i obsługi. Do tego jeszcze doliczmy rodziców. Także mamy dużą liczbę osób, które dzisiaj mają zepsute humory. Ale spokojnie, spokojnie. Rok szkolny tylko na początku. Wydaje się straszny. Za chwilę najnowsza pogoda, a potem Tina Turner.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
12: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
13: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Sprawdzamy, co się dzisiaj będzie działo za oknami. Wtorek przynosi nam nieco więcej chmur z możliwymi szansami na przejaśnienia, ale niestety tych będzie nieco mniej, bo mamy także szansę na opady deszczu. Zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem oraz po południu, więc warto mieć przy sobie dzisiaj parasol. Temperatura maksymalnie do 20 stopni Celsjusza.
1: To jest Radio Gra.

0: wiosną.
1: Skończyło się lato? Nie, skończyły się tylko wakacje. Daria Zawiałow nie, ale bracia Kacperczyk pojawią się w ten weekend w Toruniu podczas Nada Festival. Przypominam, to będzie 4 i 5 września. Gwiazd o wiele więcej. Ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz gramy dalej, teraz Safri Duo.

0: Purple Disco Machine w Radiu Gra. 1 września warto przypomnieć, że od dzisiaj obowiązują nowe rozkłady jazdy MZK. W Toruniu powracają linie 21, 22, 39, 80 i 152. Zmienia się trasa linii 142 w gminie Łysomice, a na wyremontowaną Kościuszki wracają tramwaje numer 2, 4 i 7. Dzięki temu znika zastępcza linia ZT4. A więcej wiadomości i z Torunia, i z Polski, i ze świata już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
11: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
17: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy 10. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
18: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, o których więcej powie Artur Stochla.
19: Od teraz komunikacją miejską pojedziemy według rozkładów Dni Nauki Szkolnej. Wznowione zostanie kursowanie linii numer 21, 22, 39, 80 i 152. ZT5 i tramwaj numer 3 zwiększają częstotliwość kursów. Jeśli chodzi o autobus numer 10, to w kursowaniu nastąpią drobne korekty. Natomiast 142 wraca na stałą trasę przez ulicę Kościelną w Papowie Toruńskim. 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95 znowu pojadą przez Żwirki i Wigury. Co więcej, tramwaje linii numer 2, 4 i 7 wracają na stałe trasy po zakończonym remoncie torowiska na ulicy Kościuszki.
18: Zmieniamy temat. Wczoraj na toruńskim Jarze przy ulicy Heweliusza oficjalnie otwarty został żłobek miejski numer 5, który docelowo może przyjąć 150 maluchów. To nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek.
2: Wyposażenie jest mega nowoczesne, dźwiękochłonne panele na ścianach, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, która będzie nam poprawiała tutaj jakość powietrza, więc mamy nadzieję, że i ta bliskość natury, która jednocześnie jest przedłużeniem sali. Wszyscy oczekują na otwarcie. Mieliśmy już kilka wizyt. Rodzice bardzo zainteresowani placówką. Dzieci, myślę, że czuły się bardzo dobrze, eksplorowały tą przestrzeń.
18: Mówiła Marzena Zajączkowska, dyrektor żłobka miejskiego numer 5 w Toruniu. Zmieniamy temat. Na toruńskie osiedle wraca mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pierwsza akcja po wakacjach już w najbliższą sobotę, 5 września. M-Shock będzie dostępny na parkingu obok Centrum Handlowego Przebroniewskiego od 9 do 12. Później przyjedzie na osiedle Chełmińskie Przedmieście, zaparkuje przy cmentarzu od strony Wybickiego i będzie tam stał od 12.30 do 15.30. Dodajmy, że podczas pierwszej tury M-Shock, która trwała od 7 marca do 6 czerwca, torunianie przekazali łącznie prawie 6 ton odpadów. Słuchacie raportu? Kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Dziś Polska ma to zgłosić Komisji Europejskiej.
5: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób.
18: To była Katarzyna Szymańska-Borginią. Kontrole mają obowiązywać od 2 października do 2 kwietnia przyszłego roku.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
20: Dzisiaj warto mieć ze sobą parasol, bo pogoda będzie się zmieniać. Trochę słońca, trochę chmur. Później z tych chmur może spaść deszcz, zarówno w ciągu dnia, jak i późnym popołudniem i wieczorem. Także jeżeli będziecie długo poza domem, no to parasol jest wręcz wskazany. Dzisiaj także jest nieco chłodniej niż wczoraj, bo temperatura sięgnie maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: O tej porze dzieci już w szkołach. To pierwszy szkolny poranek nowego roku szkolnego. Dzieci liczą dni do następnych wakacji, rodzice liczą wydatki na wyprawkę, a nauczyciele prawdopodobnie liczą jeszcze na chwilę ciszy. A my gramy swoje hity pełne energii w Radio Gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. Za chwilę Becky G.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: brzmi jak wspomnienie wakacji.
1: Paula i Kiara w Radiu Gra. 1 września, kto ma dzisiaj urodziny? Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to Gloria Estefan kończy lat 69. Carlos Sainz, kierowca Formuły 1, ma 32 urodziny, a okrągłą 30 świętuje Zendaya, aktorka i wokalistka znana m.in. z Euforii, Diony czy filmów o Spider-Manie. A człowiek urodzony 1 września nie ma w naturze buntu, także odnajduje się chyba dobrze w pierwszym dniu nowego szkolnego roku. Ceni sobie wszystko, co piękne, jeżeli chodzi o minusy charakteru. Bywa wielkim hipochondrykiem i prawie zawsze wydaje mu się, że jest chory. No to zdrówka życzymy, a do tego piosenka za chwilę Marisa i Odkochaj.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra. Była.

Fajny taki numer pod nóżkę. Gdybym był teraz za kółkiem, to pewnie chciałbym mocniej depnąć gaz. Maroon 5 i Christina Aguilera. A uwaga, kierowcy! Jedna z podtoruńskich dróg w najbliższych dniach będzie całkowicie zamknięta. Na szczęście nie przez cały dzień. O co chodzi? O drogę wojewódzką numer 250, czyli trasę łączącą drogę krajową 15 w Suchatówce ze Służewem i dalej przechodząc w drogę wojewódzką 266 z Aleksandrowem Kujawskim. I tak, jutro od 7 do 15, 3 września od 7 do 15 i 4 w tych samych godzinach ten odcinek będzie zamknięty, a to ze względu na ćwiczenia wojskowe. Warto wiedzieć wcześniej, a teraz jeden z najgorętszych ostatnio numerów. H i Ring My Bell.

0: Być może dzisiejsza pogoda w Toruniu nie jest satysfakcjonująca, ale słuchajcie, jest nadzieja. Prognozy mówią, że 10 września do Torunia powróci upał i będzie przynajmniej 30, a może i więcej stopni. Czekamy, czekamy, a szczegóły pogody na dzisiaj już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5 tysięcy złotych. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca prawny sokolowski.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia. Dzisiaj musimy spodziewać się niestety trochę słońca, trochę chmur na niebie, no i nieco chłodniejszej aury niż ostatnio, 20 stopni maksymalnie. Do tego szanse na opady deszczu zarówno w ciągu dnia, chociaż tutaj są one mniejsze, jak i nieco większe szanse na opady po południu oraz wieczorem.
3: To jest Radio Gra.

hity pełne energii. Przy nich można się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Także zachęcam, zostańcie z nami na resztę dnia i na resztę tygodnia. Słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
13: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
19: Jest 13 na zegarach w Toruniu. To jest pierwszy dzień września. Czas w Radiu Gra na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
20: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Nowy rok szkolny oficjalnie rozpoczęty. Miejska inauguracja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 17 przy Rudackiej. Tam z mikrofonem Radia Gra pojawił się nasz reporter i rozmawiał z uczniami.
21: Ja byłem w Albanii na przykład.
19: I co tam w tej Albanii widziałeś?
21: No, zwiedzałem Tiranę, Durres chyba.
22: Dosyć krótkie były, też w Albanii byłem, też w Durres.
19: A to razem byliście w Albanii?
22: Nie, czy... tylko po prostu się jakoś tak w podobnych terminach spotkaliśmy.
19: Cieszę się, że jest nowy rok szkolny, że musicie wrócić do szkoły, książki, nauka?
21: Nie do końca.
19: Dlaczego?
21: Dużo nauki, gorszy teraz plan jest, na przykład lekcji.
19: A czym jest według Ciebie gorszy plan lekcji? Że co, że tych lekcji jest dużo?
21: Tak, no na przykład do 15 i 3 razy w tygodniu.
22: Słaby plan jest, do 15 mamy 2 razy w tygodniu, No długo lekcje strasznie.
20: Do SP numer 17 będziemy jeszcze dzisiaj zaglądać. Zmieniamy temat. Wczoraj na toruńskim Jarze został otwarty nowy żłobek miejski numer 5. Obiekt powstał przy ulicy Heweliusza i może przyjąć 150 maluchów.
0: Niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych żłobków miejskich w Toruniu. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, jeżeli chodzi o elewację. Mamy 6 sal żłobkowych w pełni wyposażonych z salami sypialnymi, z salami dziennymi. Każda z tych sal posiada własny sanitariat, wyposażony w toalety, umywalki, szafki na nocniki. Oprócz tego mamy pralnię w obiekcie, mamy nowoczesną kuchnię z nowoczesnym wyposażeniem. Budynek jest w pełni ekologiczny, spełnia wszystkie najnowocześniejsze normy, jeżeli chodzi o współczynniki przenikania ciepła, jeżeli chodzi o ekologię. Mamy pompę ciepła, mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW, mamy zbiornik retencyjny do wody.
20: Mówił Waldemar Hałat, kierownik budowy. A teraz jeszcze krótkie przypomnienie drogowe. Od dzisiaj możecie już przejechać ulicą Żwirki i Wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa, a to wszystko oznacza, że na tej drodze zakończył się remont, pojawiła się nowa nawierzchnia, krawężniki i chodniki, wykonano też szereg prac kanalizacyjnych. Tamtędy jeździ już także autobus.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły dwie policyjne akcje. Chodzi o bezpieczną drogę do szkoły i zwalniaj przy szkołach. W pobliżu placówek oświatowych pojawi się m.in. więcej patroli. Funkcjonariusze mają przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą mówić m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Obie akcje potrwają do końca miesiąca.
19: –21 stopni pokazują dziś termometry w Toruniu i więcej raczej niestety nie będzie. W dalszej części popołudnia wtorku możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, chociaż nie będzie to spektakularny opad, a na taki wczoraj się jeszcze zapowiadało. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, dokładnie tyle samo. W Toruniu 21 stopni zobaczymy w najcieplejszym punkcie środy. W nocy o poranku od 14 do maksymalnie 15 stopni. Pierwszy dzień września w kalendarzu. Ważna data historycznie, ważna data też dla wszystkich młodych ludzi, którzy właśnie zaczynają edukację. Rozumiem, że pierwszy szok już minął po powrocie dzisiaj delikatnie, spokojnie. A od jutra to wiadomo, prawda? Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki. Do tematu szkoły oczywiście też będziemy dzisiaj wracać. Polecamy się do 18 z hitami pełnymi energii.

0: Jenny Ice, Kylie Minogue w Radio Gram. Hity pełne energii. A propos Kylie, warto zobaczyć fajny dokument na jeden z platform streamingowych, trzyodcinkowy. Zdecydowanie warto na zbliżającą się jesień. No a propos, właśnie, jesień to powrót do szkoły, chociaż jeszcze lato trwa, żeby nie było żadnych wątpliwości przez kilkanaście dni. No ale młodzież dziś powróciła, aby się przywitać, zapoznać z planem, a od jutra, wiadomo, ze spuszczoną głową powoli i tak dalej, i tak dalej. Do tematu szkoły będziemy wracali. Nada Festival zbliża się dużymi krokami, to w najbliższy weekend. Zielony ogródek toruńskiej Starówki, poznaliśmy zwycięzców i o tym też dziś u nas będzie. Będzie też o zbliżającym się półfinale PGE Ekstraligi, bo to już w niedzielę. Wielkie żużlowe emocje w Lublinie, no i o Copernicus Air Show pewnie zdążymy też coś powiedzieć, bo przecież jeszcze te emocje nie opadły. Nie odchodźcie zbyt daleko. To jest popołudnie z Radiem Gra. Polecamy się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Długłód, Przegryw.

0: tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: To jest.

0: on me. To jest Toruńskie Popołudnie, hity pełne energii, a ja obiecałem, że będą bohaterowie dnia dzisiejszego, czyli uczniowie toruńskich szkół. No to posłuchajcie, z jaką energią wracają. A niektórzy dopiero zaczynają tę przygodę.
1: Jak humor przed pierwszym dniem szkoły?
2: Dobrze.
1: Chciało się wstawać rano?
2: Nie za bardzo.
1: Panowie, wy jesteście tacy zadowoleni, że idziecie do szkoły, że to jest aż zaskakujące.
2: Tak, bardzo dobrze.
1: Dlaczego?
2: Cieszymy się, bo tak, no, będziemy mieli jeszcze więcej kolegów. Nas będzie 25.
1: No dobra, ale wakacje wam się nie podobały?
2: Podobały. Podobały, ale no, też chcemy do szkoły iść.
1: Chcesz się trochę pouczyć?
2: Tak.
1: Brzmicie, jakbyście naprawdę odpoczęli w te wakacje.
2: No, tak, no.
1: I teraz macie energię na 10 miesięcy chodzenia do szkoły.
2: W sumie nawet.
3: Na 8 lat.
1: W zasadzie, to masz rację. No to czego wam życzyć? Dobrych ocen? Mało u nauki?
2: Wszystkiego.
3: Wszystkiego.
0: No to dziewczyny, chłopaki, absolutnie wszystkiego dobrego uśmiechu wam życzymy każdego dnia. Szczególnie o poranku.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: klasyki też wam pogramy dzisiaj tego popołudnia. Hity pełne energii w Radiu Gra. Wracając na chwilę do młodych ludzi, mam wrażenie, że ten entuzjazm powrotu do szkoły jest wprost proporcjonalny do klasy, do której idą uczniowie. Im starsi, tym energia odrobinę mniejsza. Co w pogodzie w Toruniu? O tym za chwilę u nas. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Po reklamie.
8: 21 stopni pokazują dziś termometry w Toruniu i więcej raczej niestety nie będzie. W dalszej części popołudnia wtorku możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, chociaż nie będzie to spektakularny opad, a na taki wczoraj się jeszcze zapowiadało. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, dokładnie tyle samo. W Toruniu 21 stopni zobaczymy w najcieplejszym punkcie środy. W nocy o poranku od 14 do maksymalnie 15 stopni.
9: To jest Radio Gra.

0: Natalia Imbruglia i Torn w Radiu Gra przed 14. W niedzielę wraca Rolkarska Akademia Jazdy. Pierwsza edycja okazała się w ramach Aktywnego Orlika dużym sukcesem. No to w niedzielę druga szansa dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę i po prostu chcą się nauczyć jeździć, albo dla tych, którzy chcą się udoskonalić w tej jeździe, nauczyć się czegoś więcej. No to wpadajcie, ekipa Yo Rolki czekać na was będzie na rolkowisku przy Skarpie. Wstęp jest całkowicie darmowy od godziny 11 pod naszym radiowym patronatem. Rolkarska Akademia Jazdy w niedzielę 11. Skarpa trzeba być. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Po reklamie.
0: Mamy 14 na zegarach w Toruniu, to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
13: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z nowym rokiem szkolnym wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, które przedstawi nam reporter Artur Stochla.
14: Od teraz komunikacją miejską pojedziemy według rozkładów dni nauki szkolnej. Wznowione zostanie kursowanie linii numer 21, 22, 39, 80 i 152. ZT5 i tramwaj numer 3 zwiększają częstotliwość kursu. Jeśli chodzi o autobus numer 10, to w kursowaniu nastąpią drobne korekty. Natomiast 142 wraca na stałą trasę przez ulicę Kościelną w Papowie Toruńskim. 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95 znowu pojadą przez Żwirki i Wigury. Co więcej, tramwaje linii numer 2, 4 i 7 wracają na stałe trasy po zakończonym remoncie torowiska na ulicy Kościuszki.
13: Po więcej informacji odsyłamy Was na gra.fm. Zmieniamy temat. Na toruńskiej osiedle wraca mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pierwsza akcja po wakacjach już w najbliższą sobotę, 5 września. M-Shock będzie tego dnia dostępny na parkingu Centrum Handlowego przy ulicy Broniwskiego od 9 do 12, a później przejedzie na Chełmińskie Przedmieście i zaparkuje przy cmentarzu od strony Wybickiego od 12.30 do 15.30. Dodajmy, że podczas pierwszej tury M-Shock, która trwała od 7 marca do 6 czerwca, torunianie przekazali łącznie prawie 6 ton odpadów.
1: Sport w Radiu Gra.
13: Teraz wracamy do rozmowy z Patrykiem Gryckiewiczem, międzynarodowym sędzią z Torunia, na co dzień pracującym również na meczach ekstraklasy. Okazuje się, że braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. A czy każdy może być sędzią? Jakie trzeba mieć do tego predyspozycje?
12: Na początku przede wszystkim mam wrażenie, że trzeba być fanem piłki nożnej i kochać futbol, no bo to jest najważniejsze. Jeżeli graliśmy w piłkę, bądź jesteśmy w jakikolwiek sposób połączeni z tą piłką nożną, no to myślę, że każdy może spróbować i być może to akurat to będzie to, w czym się odnajdzie najlepiej i po prostu stwierdzi, że to jest to, co chciałby robić. No ja dość wcześnie stwierdziłem, że chcę być tym sędzią. Grałem oczywiście też w piłkę w młodzieńczych latach. Natomiast to po prostu mój ojciec gdzieś był sędzią i naturalnie to jakby zostało na mnie scedowane. To broń Boże też nie była żadna presja z jego strony. Po prostu ja sobie założyłem, że chcę być sędzią. No i krok po kroku jakieś tam krótkoterminowe cele sobie wyznaczałem.
13: Mówił Patryk Gryckiewicz.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę polskich żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. Jak przebiega taki test?
15: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
13: Jak dodaje Michał Radkowski, jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
0: W tym tygodniu toruńskie termometry raczej nie przekroczą 21 kreski. Tak ma to wyglądać do końca tygodnia. Dziś i jutro po 21 stopni, w nocy o poranku 14 kresek. A przelotne opady deszczu w dalszej części wtorku też nie są wykluczone. Mamy delikatne obniżone ciśnienie i niekorzystne warunki biometeo, które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. A w środę w Toruniu i w regionie już raczej bez opadów. Chwila po 14 na zegarach. Zakładam, że wszystkie białe koszule dzisiaj, które były przygotowane na inaugurację roku szkolnego, już zdjęte. To teraz można szukać stylówki na jutro, na oficjalny pierwszy dzień nowego roku. Jesteśmy z wami jak zawsze, z kitami pełnymi energii. Rodziców też pozdrawiamy, bo niektórzy się stresują, a niektórzy skaczą z radości. Wiadomo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Marcin Misiewski, dzień dobry. Mam dla was na początek jeden z hiciorów tegorocznych wakacji, czyli Pausa Magnetic.

0: Chris Antal i Marky Mark, czyli Mark Wahlberg za czasów, kiedy jeszcze trochę rapował i nosił szersze spodnie. United, hity pełne energii w Radiu Gra. Dziś Państwo mili, drodzy torunianie, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu na Zielonogródek Toruńskiej Starówki. To Wasze głosy zdecydowały o tym, że La Nonna Siciliana z Łaziennej okazała się tym najlepszym miejscem, najbardziej zielonym ogródkiem. Procentowy rozkład głosów ośmiorga finalistów mamy na portalu gra.fm. No a wszyscy nagrodzeni zostaną uhonorowani na specjalnej gali 25 września w Baju Pomorskim. Poszczegóły odsyłam na gra.fm. No i naszym finalistom gratulujemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
9: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
12: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Muzycznym finałem tego tygodnia będzie oczywiście początek festiwalu Nada w naszym mieście, ale w międzyczasie sporo innych koncertów i wydarzeń, m.in. dzisiejszy finałowy koncert uczestników Jazz Masterclasses o 19 w Teatrze Muzycznym w ramach projektu Gra i Ty. A Grzegorz Turnau zagra swój koncert w Toruniu w Jordankach w najbliższy czwartek. Również Wam polecamy to wydarzenie, a sportowe emocje zapewnią na inaugurację sezonu w Toruniu nasi wocaliści. FC Reiter Toruń podejmie rekord Bielsko-Białą w sobotę o godzinie 18, więc wszyscy do SP28. Mamy też finał na dwie orkiestry, które się pojawią na jednej scenie w festiwalu Nowa Muzyka i Architektura w sobotę o 18 w Jordankach. Mahler Killer. Gorąco Wam polecamy, w repertuarze absolutna klasyka.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Są takie klasyki, które się w ogóle nie starzeją, albo starzeją się po prostu dobrze. Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, tak dla was gramy w Radio Gra. To numer ostatnio dostał nowe życie, chociażby na social mediach. Za chwilę sprawdzamy dla was najnowsze info o pogodzie, a później wracamy z kolejnymi propozycjami tego, co dziać się będzie w naszym mieście.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da!
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
13: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
14: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
15: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
16: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: W tym tygodniu toruńskie termometry raczej nie przekroczą 21 kreski. Tak ma to wyglądać do końca tygodnia. Dziś i jutro po 21 stopni, w nocy o poranku 14 kresek. A przelotne opady deszczu w dalszej części wtorku też nie są wykluczone. Mamy delikatne obniżone ciśnienie i niekorzystne warunki BMTO, które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. A w środę w Toruniu i w regionie już raczej bez opadów.
1: To jest Radio Gra.
20: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: popołudnie. Wiktor Waligura w Radio Gra. Uzupełniając jeszcze propozycję i serwis Radio Gra poleca, zapomniałem powiedzieć o jednym ważnym koncercie piosenki To. I tu stawiamy znak zapytania. Wielkie przeboje, no, wielki repertuar Agnieszki Osieckiej, Młynarskiego, Przybory czy też Kofty w Toruniu, w Auli UMK w niedzielę wykonywać będą chociażby Katarzyna Dąbrowska, Joanna Trzepiecińska, Hanna Śleszyńska czy też Zbigniew Zamachowski, który pojawi się też w naszym mieście. Ten koncert w niedzielę w Auli UMK również warto go wpisać w plan weekendu.
1: Radio Gra. Hit.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń. Po reklamie.
5: Marta ogłasza gotowość. My również, jest 15. Czas zatem w radiu gra na kolejny raport z miasta, kraju i świata.
6: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Trwa budowa S10, która ma połączyć Bydgoszcz i Toruń. Inwestycje podzielono na 4 etapy. Bydgoszcz Południe Emilianowo, Emilianowo Solec Kujawski, Solec Kujawski Toruń Zachód i Toruń Zachód do Toruń Południe. Trzy pierwsze fragmenty mają być gotowe w połowie przyszłego roku, a ten toruński w maju 2028.
7: No myślę, że najgorsze za nami, bo zawsze procedury są dłuższe niż sama fizyczna budowa. Fizyczna budowa trwa na wszystkich odcinkach. Odcinek, który będzie wreszcie dobrze łączył Toruń z autostradą, to na pewno będzie kwestia pierwszej połowy 2028 roku, kiedy będzie ukończony. Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem po wydaniu decyzji z RID. No, dosyć długotrwałe procedury środowiskowe. Ja nie mogę wydać z RID-u, jeżeli nie mam postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Udało się je pokonać. Ja stwierdziłem, że no nie będę szukał winnych. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi. Ona będzie służyła mieszkańcom, myślę, że kilkadziesiąt lat, jeżeli nie 100, więc kwestia pół roku czy roku, już tak powiem, proszę wszystkich o wybaczenie w tym zakresie.
6: Mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. A teraz zmieniamy temat. Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki, a to oznacza, że tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Nie kursują już zastępcze autobusy. Do końca miesiąca potrwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. Teraz przenosimy się na Toruński Jar, gdzie wczoraj przy ulicy Heweliusza został otwarty nowy żłobek miejski, numer 5.
8: Żłobek taki dosyć duży, bo 150-osobowy i już na chwilę obecną wiemy, że do adaptacji przystąpią 120 dzieciaczków, a kolejne potwierdzenia mamy, więc ta liczba 150 dzieci na start jest wypełniona. Inwestycja, która jest dla nas olbrzymią satysfakcją, realizowana przez kilkanaście miesięcy w bardzo dużym, szybkim tempie, o tym też mówiliśmy dzisiaj. Zaczęliśmy od kwietnia 2025 roku i przypominamy zawsze, że to była formuła projektu i buduj, więc naprawdę jesteśmy dumni z wykonawcy, dumni z tego, jaki efekt uzyskaliśmy. To jest nowoczesna kubatura, bezpieczna, przystosowana do takich współczesnych wymogów opieki nad tymi najmłodszymi dzieciaczkami.
6: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Słuchacie raportu? Coraz brutalniejsze stają się napady na muzea, ostrzega w najnowszym raporcie Europol. Nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki.
9: Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad.
6: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: To jest raport sportowy, zapraszam. Dziś pierwsze mecze 1.32 finału Pucharu Polski. Z ciekawszych spotkań o 17.30 Odra Opole podejmie Wisłę Kraków. O 20.30 starcie drużyn z Ekstraklasy w Lublinie Motor podejmie Legię. Co ciekawe, za kilka dni oba zespoły zagrają też w Ekstraklasie. Powody do radości mają również kibice piłkarscy z regionu. Chemik Bydgoszcz podejmie na własnym stadionie ekstraklasowy Piast Gliwice. Dzisiaj rusza też koszykarski memoriał Wojciecha Michniewicza. Mickiewicza. Na początku w hali Uniwersyteckiego Centrum Sportowego zobaczymy mecz pomiędzy niemieckim Baskets Wiersburg a szwedzkim Norrköping Dolphins. Twarde pierniki do gry wejdą w środę, czyli jutro, a torunianie zmierzą się właśnie z ekipą z Norrköping. Ten turniej tradycyjnie jest też jednym z elementów przygotowań do nowego sezonu. Pierwszy mecz 3 października przeciwko Kingowi Szczecin.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Słońce i chmury dzisiaj naprzemiennie przeplatają się na toruńskim niebie. Z tych chmur również nie wykluczone są przelotne opady deszczu. Zresztą dzisiaj tego już doświadczyliśmy. 21 stopni i nie chce być więcej w tym tygodniu. To maks, który zobaczymy na toruńskich termometrach. W nocy o poranku zaczniemy środę od 14 kreski. Jutro jest szansa też na większą dawkę słońca w Toruniu. Na co liczymy?
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Po południu będzie dzień dobry po trzeciej. Kłaniam się, pozdrawiając tych, którzy być może teraz dołączają gdzieś w domu, w pracy, a może w samochodzie, gdziekolwiek jesteście Państwo mili. Pozostańcie z nami, my podkręcamy tempo za chwilę Whenever od pani Shakiry, a później Criss Cross Amsterdam. To są hity pełne energii. Po 15 dodajemy mocy.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Marcin Wisiecki, dzień dobry, witajcie.

0: dama nazywa się Bryska. To są hity pełne energii w Radiu Gra. Teraz no nie będzie Milusio, bo mamy głos ważny od jednego z naszych słuchaczy, mieszkańców Torunia. No więc trzymamy rękę na pulsie, no i będziemy sprawdzali.
1: Dzień dobry, proszę państwa, Robinkowo II, ulica Przybyłów, Piskorskiej, Dziewulskiego. Kamosa i trawa jest już tak wysoka, że nawet nie widać małych pieszych, którzy stoją na przejściu dla pieszych. Zaczął się 1 września, jest szkoła. Ja nie wiem, za czym MZB czeka, żeby tego nie skosić. Chwastów i trawników wysokich jest tyle, czy to jest jeszcze miasto, czy to już jest jakaś inna cywilizacja? Zaniedbania, zaniedbania i jeszcze raz zaniedbania.
0: To powiem krótko. Sprawdzamy, dopytujemy i z odpowiedzią wrócimy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcesz.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
17: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este

0: Skoro pierwszy ciężki sprzęt już się pojawił na terenie Centrum Targowego Park, to wiadomo, że będzie mowa o NADA Festiwalu Piątek i Sobota Wielkiej Gwiazdy Polskiej Sceny i nie tylko polskiej, a samo wydarzenie, o czym mówił u nas Chris Wachowiak, też się rozwija.
1: Staramy się rozwijać, a więc będzie druga scena, będzie większa. Zawsze staramy się też zaskakiwać naszą publiczność, a więc też będzie dużo więcej jakichś scenograficznych elementów. Kolejny raz chcemy ten teren, żeby trochę wyglądał inaczej, żeby publiczność, która wchodzi na festiwal, doświadczała też czegoś innego. Nie tylko oczywiście muzyka, bo ta, wiadomo, co roku mamy kolejne nowe zespoły świetne, ale poza aspektem muzycznym to też ten aspekt wizualny lub też ten aspekt poprawiania rzeczy, w które się wsłuchujemy, które nie do końca działały tak, jak należy.
0: A my już teraz zapraszamy Was także do naszego radiowego studia, które na miejscu na festiwalu będzie i w piątek, i w sobotę, także do Waszej dyspozycji.

Koniec wakacji to oznacza także powrót autobusów i tramwajów do tak zwanego normalnego kursowania. Mamy też wznowienie kilku linii. O szczegółach opowiem wam po godzinie 16. Szczegóły meteo natomiast u nas już za chwilę.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
3: Słońce i chmury dzisiaj naprzemiennie przeplatają się na toruńskim niebie. Z tych chmur również niewykluczone są przelotne opady deszczu. Zresztą dzisiaj tego już doświadczyliśmy. 21 stopni i nie chce być więcej w tym tygodniu. To maks, który zobaczymy na toruńskich termometrach. W nocy o poranku zaczniemy środę od 14 kreski. Jutro jest szansa też na większą dawkę słońca w Toruniu. Na co liczymy?
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.

0: Calvin Harris i Summer. No to był spektakularny finał lata w Toruniu, wakacji tegorocznych. Copernicus Air Show był nie do ciągnięcia, dużo organizacyjnych kwestii do poprawy, ale efekt finalny, trzeba przyznać, że zapierał dech w piersiach. Zapraszamy na nasze sociale, bo tam mamy i dużo filmików, dużo rolek, dużo zdjęć, bardzo dobrych zdjęć z tego wydarzenia. Dziś także na portalu gra.fm pojawił się przelot z kokpitu. No właśnie, Artura Kielaka, faceta, który zrobił na mnie osobiście największe wrażenie podczas tego wydarzenia. Jak to wygląda od środka, z kabiny pilota, to po prostu trzeba zobaczyć. Portal Gra FM. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
13: Mamy 16 na zegarach w Toruniu. Mamy też dla Was kolejny raport z miasta. Sprawdzamy też, co dzieje się w kraju i na świecie.
14: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek przenosimy się do szkoły podstawowej nr 17 przy ulicy Rudackiej na toruńskim Lewobrzeżu, gdzie dzisiaj odbyła się oficjalna miejska inauguracja roku szkolnego.
15: Czujemy się wyróżnieni, ponieważ dla nas ten rok jest bardzo wyjątkowy z tego względu, że w czerwcu obchodziliśmy jubileusz 60-lecia nadania imienia naszej szkole, generała Józefa Bema. Dzisiaj obchodzimy 60-lecie oddania do użytku tego nowego budynku szkoły, tego żółtego. Jeśli chodzi o organizację miejskiej inauguracji roku szkolnego, no to wymagało to od nas takiego większego zaangażowania logistycznego, ponieważ musieliśmy tak przygotować to wydarzenie, aby cała społeczność uczniowska, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście mogli spotkać się w jednym czasie, bo do tej pory odbywało się to w dwóch, trzech grupach ze względu choćby na pogodę, więc sala gimnastyczna ma ograniczone możliwości, ale podjęliśmy decyzję, że tworzenie namiotu eventowego, krzeseł dla wszystkich, którzy dzisiaj będą świętowali tą inaugurację, będzie najlepszym rozwiązaniem.
14: Mówił Mateusz Płotkowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 17 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochle rozmawiał także z uczniami o tym, jak spędzili wakacje.
16: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
17: No wakacje minęły tak i się nie cieszę zbytnio.
18: Nie jest jakoś najlepiej, ale szukam pozytywów i przynajmniej zobaczymy się ze znajomymi, tak?
19: No i też można właśnie spędzić czas. Byłam w Pradze i też na obozie.
20: A ja byłam w Hiszpanii i na obozie też.
18: No, mogłoby być trochę dłużej, ale jest okej.
14: Relacje z miejskiej inauguracji znajdziecie oczywiście na gra.fm. Polecamy waszej uwadze nasz radiowy portal. A teraz przenosimy się jeszcze na moment na ulicę Żwirki i Wigury, gdzie zakończył się remont. Przypomnijmy, drogowcy działali na fragmencie od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Tam pojawiła się nowa nawierzchnia, krawężniki, przebudowano chodniki. Wykonano też szereg prac wodno-kanalizacyjnych, a w związku z zakończeniem robót przywrócony został ruch na tym remontowanym odcinku. Nie musicie już korzystać z objazdów. Przez Żwirki i Wigury kursują już także normalnie autobusy.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Po wielomiesięcznej batalii w końcu się udało. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Co dla Mejzy oznacza decyzja starosty?
20: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument.
14: To był Krzysztof Zasada.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Mała czarna na popołudnie może się przydać, bo delikatnie spadać zaczęło ciśnienie, no ale raczej nie jest to spektakularny spadek. Mamy też mało korzystne warunki biometeo, zdecydowanie do poprawy. 21 stopni dziś w Toruniu, jutro dokładnie tak samo. Jutro już bez opadów, bo dziś w dalszej części popołudnia, wtorku, te opady w regionie też nie są wykluczone. Jutro też jest szansa na większą dawkę słońca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Niech moc popołudnia w drugiej części dnia będzie z wami. Tego wam życzę. Kłaniam się, dzień dobry, bo zakładam, że ta pierwsza część, najtrudniejsza chociażby związana z obowiązkami dnia codziennego, właśnie dobiega końca. Po czwartej, na dobry początek u nas How Does It Feel, później Lady Punk, no i Shanghai. Gramy.
23: Radio Gra. Hity pełne energii.
13: Marcin Wiśniewski, piątka po czwartej. Witajcie. How

0: Pierwszy dzień września, ważna data historycznie, ważna data dla wszystkich młodych ludzi w naszym mieście, w Polsce. No więc też to ważna data dla komunikacji miejskiej w Toruniu, dlatego że toruńskie tramwaje i autobusy wracają do tak zwanego normalnego kursowania, czyli będzie obowiązywał rozkład jazdy dni nauki szkolnej. Tu też mamy kilka zmian, bo kilka korekt chociażby na trasie numer 10, ale też jednocześnie wznawiają kursowanie linie numer 21, 22, 39, 83, 152. Mamy też kilka modyfikacji rozkładu jazdy linii ZT5, czyli autobus za tramwaj, oraz linii tramwajowej numer 3. Tutaj ta częstotliwość kursowania będzie zdecydowanie większa. A i oczywiście wracają autobusy na Żwirki i Wigory. To też dobra i ważna informacja.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: temu, co na serwisu Radio Gra poleca. Zaczniemy od Pchlego Targu przy Grudziąckiej w najbliższą niedzielę od godziny 7 rano. A to miejsce, gdzie zawsze można znaleźć jakieś perełki. Koncert finałowy uczestników Jazz Masterclasses dziś o 19 w Teatrze Muzycznym. Gorąco wam polecamy. A Rolkarska Akademia Jazdy to propozycja dla tych, którzy po raz pierwszy zakładają rolki, albo dla tych, którzy już szlifują swoje umiejętności. To w najbliższą niedzielę od 11 na rolkowisku przy Skarpie. Wstęp jest całkowicie darmowy. A w sobotę w Jordankach finał 30. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. W programie muzyka Wojciecha Kilara, czy też Malera. No i chociażby toruńska premiera 5. Symfonii C-Small. Toruńscy symfonicy i symfonicy Filharmonii Pomorskiej połączą siły na jednej scenie.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity

0: Jeden z moich ulubionych zachrypiętych głosów, Joe Cocker i Tonight w Radiu Gra. Za chwilę u nas młoda polska znana artystka, która na Nadzie też się pojawi. Liwka pojawi się z PZ-em, to za kilka minut wcześniej. Sprawdzimy dla was, co nam przyniesie pogoda w Toruniu w najbliższych godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.
8: Mało czarna na popołudnie może się przydać, bo delikatnie spadać zaczęło ciśnienie, no ale raczej nie jest to spektakularny spadek. Mamy też mało korzystne warunki biometeo, zdecydowanie do poprawy. 21 stopni dziś w Toruniu, jutro dokładnie tak samo. Jutro już bez opadów, bo dziś w dalszej części popołudnia wtorku te opady w regionie też nie są wykluczone. Jutro też jest szansa na większą dawkę słońca.

0: Scena numer 1, sobota 19, Liwka na żywo w Toruniu na Da Festiwalu. Tam trzeba być. Hity pełne energii w radiu gra. A dobre, ważne przesłania, bo to festiwal dobrych przesłań, mam nieodparte wrażenie, popłyną po raz kolejny w Toruniu na Art Moves. 800 prac w tym roku zgłoszonych do tego konkursu. Te najlepsze z najlepszych, nagrodzone zobaczymy w Toruniu od 4 września na Placu Rapackiego, no i w kilku innych lokalizacjach naszego miasta podczas kolejnej finałowej edycji Art Moves. Piszemy o tym więcej na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia. Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: I to już 17, panie panowie. Czas zatem na najnowszy, kolejny raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
9: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zakończyła się tegoroczna edycja akcji policyjnej Bezpieczne Wakacje. Jak przekazuje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, wyniki są jednoznaczne. Tegoroczne wakacje okazały się zdecydowanie bezpieczniejsze niż te rok wcześniej. Na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 158 wypadków, w których 14 osób zginęło, 189 zostało rannych. Dla porównania, w analogicznym okresie minionego roku odnotowano 179 wypadków, w których śmierć poniosło 26 osób, a rannych zostało 197, przekazują wojewódzcy funkcjonariusze. Zmieniamy temat i przenosimy się na Toruński Jar. Tam wczoraj przy ulicy Heweliusza otwarty został nowy żłobek miejski numer 5. Ta placówka może przyjąć 150 maluchów. Na tym nie koniec inwestycji edukacyjnych na Jarze.
10: Kompletujemy tą infrastrukturę oświatową, edukacyjną, mamy przedszkole 18, mamy szkołę filialną numer 4, której drugi etap już powstaje, już wychodzi z podziemi, także jesteśmy szczęśliwi, widać, że tu jest potencjał i to jest też dla nas takie światełko w tunelu, że mimo tego obrazu depopulacji, tych wszystkich wskaźników, które są na minusie w kontekście demografii, tu warto.
9: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz w naszym raporcie wracamy do rozmowy z Patrykiem Gryckiewiczem, to międzynarodowy sędzia z Torunia, na co dzień pracujący również również na meczach ekstraklasy. Okazuje się, że braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. Wielu arbitrów rezygnuje z prowadzenia meczów. Jak wygląda codzienność polskiego sędziego?
7: Rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. W ekstraklasie to w zasadzie przyjeżdżamy i często, gęsto to jest mecz, który już się sam toczy, a my mamy po prostu nie przeszkadzać, a jeżeli coś się dzieje, to mamy reagować. I jeżeli tak jest, no to w zasadzie wiadomo, pomyłki zawsze, błędy się zdarzą, no my jesteśmy tylko ludźmi. Jakby nie myli się ten, kto nic nie robi, a mam wrażenie, że na tym poziomie utrzymają się ci, którzy sobie z tym radzą. Po prostu im szybciej się z tym człowiek oswoi, że rzeczywiście te błędy są wkalkulowane i są częścią naszego zawodu, tym po prostu bardziej będzie z tym oswojony i jakby to nie chodzi o to, żeby przejść do porządku dziennego po takim meczu.
9: Mówił nam Patryk Gryckiewicz.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Dzieci wracają do szkół, a na stacjach benzynowych wyższe stawki. Ceny paliw wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. O północy przestał działać rządowy program CPN.
12: Kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
13: Do oporu, pod korek, wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
12: Tak.
13: No to zaoszczędziłem trochę.
12: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
13: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
12: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać i nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
9: Z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
8: Im dalej w popołudnie, tym coraz chłodniej na toruńskich termometrach. W nocy i o poranku 14 stopni i od tego zaczniemy środę, która maksymalnie przyniesie nam 21 stopni. Przed południem słońce i chmury będą się przeplatały na przemienie na toruńskim niebie, ale jest szansa, że tych promieni będzie odrobinę więcej. Nadal mamy niekorzystne warunki biometeo, no i delikatnie spadające ciśnienie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
8: To jeszcze mówiąc kolokwialnie, biega po mieście, jeździ, śmiga gdzieś, załatwiając kolejne ważne sprawy, kto już może złapać chwilę oddechu w to wtorkowe popołudnie. Kłaniam się, dzień dobry, jesteśmy z wami, dodając mocy tej muzycznej. A zaczniemy od, no, dobrego przeboju. Two Hearts, Phil Collins na początek, a później coś bardziej nowego w Swedish House Mafia. Marcin Wisiewski, dzień dobry.

0: Dodaj melodię ta. Zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście, które szykuje się do kolejnej edycji pikniku dla bezdomniaków. To już 13. edycja tego wydarzenia, 13 września w Toruniu. Loteria Fandowa, kiermasz książek, stoisko z ciastem, no i przede wszystkim oczywiście możliwość wyprowadzenia psiaka na spacer, albo też zakochania się od pierwszego miałknięcia w kociakach. Niech jesień będzie złota, adoptuj psa lub kota. Tak brzmi hasło tegorocznego pikniku, który odbywać się będzie w Toruniu, w schronisku przy Przybyszewskiego od południa 13 września. Wpisujemy w kalendarz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jeśli komuś smutno, żal, że lato przemija, wakacje już się skończyły, to szukam, patrzę w tej prognozie długoterminowej dla Torunia, czy jeszcze jest jakiś akcent, jest szansa na jakiś letni wakacyjny akcent? No słuchajcie, 25-26 stopni, tak po 10 września jest szansa, że w Toruniu jeszcze zobaczymy. I trzymamy się bardzo mocno tej myśli. Niech tak właśnie będzie. A to się nie wydarzy jutro. Sprawdzamy to za chwilę w naszej prognozie. Jutro maksymalnie 21 stopni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
8: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: Tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
0: Im dalej w popołudnie, tym coraz chłodniej na toruńskich termometrach. W nocy i o poranku 14 stopni i od tego zaczniemy środę, która maksymalnie przyniesie nam 21 stopni. Przed południem słońce i chmury będą się przeplatały na przemienie na toruńskim niebie, ale jest szansa, że tych promieni będzie odrobinę więcej. Nadal mamy niekorzystne warunki biometeo, no i delikatnie spadające ciśnienie.
1: Radio Gra.

0: To jest film, a gdy jest już ciemno, na szczęście, słuchajcie, drodzy turnianie, jeszcze nie jest i jakiś czas jeszcze nie będzie, to tak, żeby uspokoić te może mniej pozytywne emocje. Dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. Jutro, środa, połowa tygodnia, teoria mówi, że będzie lżej. Po 13 słyszymy się ponownie w Radiu Gra. Marcin Misiecki, dzięki i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To pewne.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
5: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
9: Po reklamie.
10: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Za nami pierwszy dzwonek i oficjalna miejska inauguracja roku szkolnego, która miała miejsce w szkole podstawowej numer 17 przy ulicy Rudackiej w Toruniu.
12: Będziemy życzyć i pedagogom, nauczycielom, przede wszystkim też dyrektorkom i dyrektorom spokojnego roku szkolnego, który się zaczyna od dzisiaj. Powrót do szkoły jest zawsze takim wyzwaniem logistycznym. No, dzieciaczkom będziemy też życzyć tego, żeby nie martwiły się, bo za chwilę są ferie, za chwilę są święta przed feriami jeszcze, a tak naprawdę, żeby ten rok szkolny był dla nich bezpieczny, żeby był owocny i pożyteczny i nadal sprawiał im wiele radości. To wszystko tutaj w SP numer 17.
11: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Nasz reporter Artur Stochla porozmawiał także z uczniami.
13: Na początek zapytam, jak wam minęły wakacje i czy nie mogłyście się już doczekać, żeby wrócić do szkoły?
14: No, bardzo dobrze i no, do szkoły no, nigdy się jakoś nie wraca tak
13: z pełną chęcią.
14: Tak, z pełną chęcią.
15: Wakacje minęły fajnie. No, do szkoły się wraca jak zawsze.
13: A są jakieś przedmioty, które szczególnie lubicie na przykład?
14: No nie.
11: Mówiły uczennice SP numer 17. Zmieniamy temat. Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki, a to oznacza, że tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Nie kursują już zastępcze autobusy. Do końca miesiąca potrwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. Teraz wracamy do rozmowy z Patrykiem Gryckiewiczem, międzynarodowym sędzią z Torunia, na co dzień pracującym również na meczach ekstraklasy. Okazuje się, że braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. A czy każdy może być sędzią? Jakie trzeba mieć do tego predyspozycje?
16: Na początku przede wszystkim mam wrażenie, że trzeba być fanem piłki nożnej i kochać futbol, no bo to jest najważniejsze. Jeżeli graliśmy w piłkę, bądź jesteśmy w jakikolwiek sposób połączeni z tą piłką nożną, bo to myślę, że każdy może spróbować i być może to akurat to będzie to, co, w czym się odnajdzie najlepiej i po prostu stwierdzi, że to jest to, co chciałby robić. No ja dość wcześnie stwierdziłem, że chcę być tym sędzią. Grałem oczywiście też w piłkę w młodzieńczych latach, natomiast to po prostu mój ojciec gdzieś był sędzią i naturalnie to jakby zostało na mnie scedowane, to broń Boże też nie była żadna presja z jego strony, po prostu ja sobie założyłem, że chcę być sędzią, no i krok po kroku jakieś tam krótkoterminowe cele sobie wyznaczałem, żeby no, dojść w tym momencie do tego punktu, w którym jestem.
11: Mówił Patryk Gryckiewicz.
9: Do końca tygodnia w Toruniu termometry raczej nie przekroczą 21 kreski. Jutro w środę maksymalnie tyle zobaczymy. Przed południem jest szansa na to, że słońce będzie odważniej przebijało się przez chmury. No ale dziś jeszcze w Toruniu i w regionie nie wykluczone są przelotne, lokalne opady deszczu. Mamy spadające delikatnie ciśnienie i cały czas niekorzystne warunki. Biometeo.
10: Hej, cześć, witam was pięknie. Wszyscy dzisiaj wyglądacie pięknie. Tak, tak, mogliśmy was podziwiać po oficjalnym przywitaniu. Ponownie w szkole wszyscy wyglądali spektakularnie. No to teraz, żeby tak spektakularnie było przez cały rok szkolny. Przemek Grabowski, będę trzymał za was kciuki. A na starcie naszego spotkania po godzinach przed szkołą jeszcze DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

Oprócz muzyki kochają zwierzęta dosłownie, no bo przecież spotkali się w sklepie zoologicznym i stąd taka właśnie nazwa Pet Shop Boys, Suburbia, jeden z niezapomnianych hitów tego brytyjskiego duetu. No ale wracamy do domu, bo tutaj u nas też mamy co wspominać. Bohema, wilki z radiem gra w drodze. No o tej porze już bez korków na stacjach. Już drożej, trzeba się przyzwyczaić.

0: Send Me Your Love to nasz DJ, który reprezentował kiedyś Polskę na Eurowizji, czyli oczywiście Gromi, znany jako Andrzej dla przyjaciół. DJ Andrzej po prostu i Antonia, ich Send Me Your Love. A za chwilę w głośniku odświeżony tak naprawdę klubowy klasyk Faithless, Insomnia. Pojawiło się przecież w wersji New Religion, a zaśpiewała BB Rex, a takie bity przed wami.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Nasi remikserzy z Polski to zrobili. I Just Died In Your Arms to Komodo, bo przecież początkowo to była taka rockowa ballada grupy Cutting Crew. Co tam jeszcze w muzycznym świecie? No dzisiaj bardzo ważne wiadomości dotarły do nas ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności dla fanów Tupaca i w ogóle hip-hopu. Otóż po bardzo długim procesie w końcu skazano oficjalnie zabójcę rapera Tupaca. Duane Keffi D. Davis został uznany przez ławę przysięgłych w Las Vegas za winnego zabójstwa Tupaca. Miał to zlecić i to miała być zemsta za pobicie jego kuzyna. Teraz amerykański sąd będzie decydował o karze, a taka najmniejsza to oczywiście dożywocie. Tak więc sprawa jest już oficjalnie zamknięta. Trochę to trwało, no dokładnie 30 lat, bo Tupaca zastrzelono 13 września w roku 96.

0: Ostatni dzień lata to Gibbs, Ego i For Money. No wczoraj mieliśmy ostatni dzień, tak oficjalnie meteo. Na astronomiczną jesień jeszcze trochę poczekamy, ale chyba wszyscy zauważyli, że poranki i wieczory zaczynają szybko odbierać nam światło. No to śpieszymy się na spacer, póki jasno. No i na spacerze z radiem gra za chwilę kolejny klasyk, tym razem od Depeche Mode. Czeka Enjoy the Silence.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Clemens lewy
6: i Clemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Po reklamie.
15: Do końca tygodnia w Toruniu termometry raczej nie przekroczą 21 kreski. Jutro w środę maksymalnie tyle zobaczymy. Przed południem jest szansa na to, że słońce będzie odważniej przebijało się przez chmury. No ale dziś jeszcze w Toruniu i w regionie nie wykluczone są przelotne, lokalne opady deszczu. Mamy spadające delikatnie ciśnienie i cały czas niekorzystne warunki. Biometeo.

0: Polaków jest nie do powstrzymania. Polecam ich występy na żywo. Koncerty zespołu NA to w ogóle inny wymiar. Tak smakuje życie, życie jak w Madrycie. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę hit tych wakacji, które już się skończyły. Magnetic od projektu Bauza. No i wrócimy też do pięknej klasyki. Ten głos, ten hit czeka Jacekada i jego Just Another Day.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Kocham Cię, właściwie o tej porze to dobry wieczór, kocham Cię, jeszcze przed zachodem słońca, strachy na lachy, Przemek Grybowski, witajcie, 1 września, no to jutro będą korki na 8, dzisiaj już dało się zauważyć, prawda, że ruch jest wzmożony, także o tej porze trzymam kciuki za tych, którzy będą musieli dowozić najmłodszych przez cały rok, no to dla Was wieczorowo na relaksie, jeszcze wakacyjne hiciory u nas, Despacito.
1: Aj. Fonsi! Chihuahua!

0: Tell to my heart. Takie klasyki macie u nas wrześniowo. A wiecie, że wrzesień ma nazwę związaną właśnie z wrzosem, bo to właśnie teraz wrzosowiska potrafią wyglądać najbardziej spektakularnie, w szczególności rano, kiedy unoszą się mgły. Natura po prostu zmienia dekoracje na nowy sezon. Może warto wstać się wcześniej i to wszystko gdzieś sobie popodziwiać. A za chwilę w głośniku Swedish House Mafia i klubowe bity w Radiu Gra. Wait So Long.
1: Radio Gra. Hity.

Strong Enough, jeden z wielu hitów OTSR, wieczorowo w Radiu Gra, już po wakacjach. A jak tam planujecie kolejne urlopy? Bo okazuje się tak statystycznie, że po wakacjach to wiele osób zaczyna już planować swój kolejny urlop. Samo oczekiwanie na wyjazd potrafi być przyjemną częścią całego doświadczenia. Czasem najlepszym lekarstwem na koniec wakacji jest po prostu rezerwacja następnych, albo przynajmniej planowanie podróży tak palcem po mapie.

0: Disco klasyk w nowej wersji zrobił to producent Heights, Ring My Bell, dla tych, co za kółkiem z nami. No i jednocześnie apel także do kierowców, uważajcie na jeżyki, bo przecież jeże właśnie teraz zaczynają intensywnie przygotowywać się do chłodniejszych miesięcy. Muszą zgromadzić odpowiednie zapasy energii przed zimowym snem. Jeż we wrześniu ma bardzo konkretny plan treningowy. Dużo jeść. Uważajcie na jeżyki. Za chwilę też dla tych, którzy w drodze z nami, Edward Maja czeka również Taylor Swift.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Pomodori, mozzarella, bazilia.
8: Brazilia! Mamma mia! Good idea! Webceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
9: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Zapraszamy!
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Rzeczywiście, tak to jest. Niektórzy to w czepku urodzeni, niektórzy faceci to mają dużo szczęścia, a niektórzy mniej. Również w miłości. Trzymam kciuki za jednych i drugich i zapraszam wszystkich jutro po godzinach. Śpiewał Rod Stewart. Jutro też przychodzę z fajnymi hitami. Przemek Grabowski. Słyszymy się po godzinach w środę. Zapraszam wszystkich. Od 18 będzie przebojowo. Po 20 również. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy.

0: dziennych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Po reklamie.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Słuchasz, Radia Gra.
2: Tylko tu.

0: Radio Gra.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.